0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Jest mała, ale gdy wyczuje zagrożenie, potrafi być naprawdę głośna. Mowa o czujce tlenku węgla, której działanie może uratować nam życie. Strażacy z Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie w sezonie grzewczym, przypominają o niej, aby znalazła się w każdym domu. Czym różni się od czujki dymu? I jak możemy zapobiec pożarom w naszym mieszkaniu przez cały rok? O tym nasza reporterka Marta Łazarska rozmawia z Małgorzatą Jarocką-Krzemkowską z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
2: Wspaniały wynalazek, to jest znakomite urządzenie, dlatego ono nie gasi pożarów. Ono nie zapobiegnie pożarom, prawda, ale w porę nas uratuje przed zagrożeniem. Tych zdarzeń w domach, w mieszkaniach przybywa, a w regionie kujawsko-pomorskim to jest też warte uwagi. Od lat liczba pożarów w domach, w mieszkaniach, prawda, nie zmienia się i przez lata jest na poziomie 2000 wyjazdów i warto podkreślić, że 60% z tych pożarów właśnie ma miejsce w sezonie grzewczym.
3: No są sytuacje takie właśnie przy okazji akcji czujki na straży naszego bezpieczeństwa, no możemy uniknąć to w bardzo łatwy sposób, właśnie poprzez montowanie takiej czujki, która no czasami faktycznie może uratować nam życie.
2: Nie czasami, ona zawsze, jak tylko jest sprawna, prawda, o sprawności możemy mówić wtedy, kiedy ona rzeczywiście jest aktywna, bo ma zasilanie bateryjne, więc tutaj ta bateria to jest naprawdę ważna sprawa, żeby co sezon ją sprawdzać, no i oczywiście ona też ma swoją żywotność, więc sprawdźmy, jak producent przewidział, na jak długo przewidział życie czujki, żeby ona mogła nas bezpiecznie chronić. Ale pamiętajmy o tym, że mamy dwa rodzaje czujek, bo mamy czujkę dymową i czujkę tlenku węgla, prawda? To są prawie, że dwa różne zjawiska, chociaż w dymie pożarowym też obecność czadu jest. Natomiast powiem tak, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z żywym płomieniem, czyli na przykład palimy w kominku, czy używamy piecyka gazowego z płomieniem przepływowego ogrzewacza wody, prawda, to tam w tych miejscach musimy zastosować czujkę czadu, żeby czuć się po prostu bezpiecznie. Czujkę pożarową możemy polecić każdemu, bez względu na to, jaki rodzaj ogrzewania ma u siebie w domu, jakie urządzenia u siebie posiada, biorąc pod uwagę to, że pożar zdarzyć się może zawsze. Czasami jest to pozostawiony garnek na kuchence, prawda, i zapomniany, tak? Czasami zdarza nam się przysnąć, czasami wyjść po zakupy, a tam na kuchence zostało coś, co wymaga opieki. Takie sytuacje się zdarzają, a czujka ma to do siebie, że ona alarmuje nas w porę. Już niewielka ilość tego dymu pożarowego potrafi ją wzbudzić. Piszczy bardzo głośno, tak? Daje sygnał bardzo głośny, co oznacza, że nie zaalarmuje wyłącznie samych domowników w mieszkaniu, ale może ją usłyszeć również sąsiad, może ją usłyszeć ktoś, kto przechodzi obok ulicą. Ważne jest, żeby zareagował i to jest istotne. Czujka dymowa dla każdego. Natomiast jeżeli mówimy o czujce czadu, czujce tlenku węgla, to zalecamy ją we wszystkich mieszkaniach, w których zachodzi proces spalania żywym płomieniem, czyli tam, gdzie funkcjonuje kominek, gdzie funkcjonuje piecyk gazowy, właśnie na żywy płomień, przepływowy ogrzewacz wody. To są takie urządzenia, które wymagają już specjalnej kontroli. Taka czujka czuwa nad bezpieczeństwem, bowiem w momencie, kiedy dochodzi do emisji czadu z tych urządzeń, to ona w porę alarmuje. Kiedy w ogóle dochodzi do emisji czadu z tych urządzeń, bo to jest dość istotne, żeby czad nie emitował, żeby czad nie wydostawał się z tego paleniska, to należy temu palenisku zapewnić dostateczną ilość tlenu. No, tak to już jest ze spalaniem, że wiąże się to z pewną ilością tlenu, która musi zaspokajać to, że proces zachodził prawidłowo. W momencie, kiedy tego tlenu zabraknie, bo nie ma na przykład cyrkulacji powietrza w mieszkaniu, prawda? Wówczas w tym palenisku zachodzi proces niecałkowitego, niewłaściwego spalania. Nie o takie spalanie nam chodzi. I to powoduje, że w tym momencie wytwarza się czad i z tego paleniska przechodzi on do naszego powietrza, w którym się otaczamy. Niestety czad jest o tyle groźny, mówimy o nim cichy zabójca, po prostu przychodzi, usypia, potem w konsekwencji dusi. Natomiast zabójca dlatego, że po prostu zabija przez uduszenie. To straszne, co mówię. Oczywiście są sytuacje, w których stężenie tego czadu powoduje wyłącznie lekkie osłabienie, zawroty głowy, wymioty i to są już te symptomy, o których powinniśmy wiedzieć, że to przecież nie pracowaliśmy aż tak ciężko, żeby czuć czuci aż tak zmęczonym. A tu właśnie czad, który wydostaje się z palniska, może takie objawy powodować. Czad jest jeszcze o tyle groźny, że on ma gęstość niewiele mniejszą od powietrza. A to powoduje, że doskonale się z powietrzem miesza, prawda? Powoduje to, że penetruje z tym powietrzem każdy zakamarek naszego mieszkania, więc znajdziemy go nawet pod kanapą, gdzieś za szafą, za zasłoną. On jest po prostu wszechobecny. Nawet jeśli w określonym czasie źle się czujemy, prawda, i wydaje nam się, że to za chwilę przejdzie, czad ma zdolności do tego, żeby się kumulować w organizmie, więc po godzinie, po dwóch, po pięciu możemy czuć się jeszcze gorzej.
3: No i powiedzmy, że taka czujka też jest dużo lepsza niż nasze zmysły, bo jest w stanie dużo lepiej ten czad wyodrębnić z naszego mieszkania, no bo my czadu nie widzimy, nie czujemy.
2: W rzeczy samej on jest niewyczuwalny naszymi zmysłami. Absolutnie nie widać go tak jak dym. Nie widać go tak jak dymu. Jego absolutnie nie czuć. Niech nam się nie wydaje, że my czujemy czad. To jest pomyłka. Naszymi zmysłami nie jesteśmy go w stanie zidentyfikować. Bezbarwny, bez smaku, bez zapachu, nie szczypie w oczy, nie gryzie w gardło. Jest całkowicie niewyczuwalny. Świadomość tego, że możemy być pod trusi czadem, powinna pojawiać się wtedy, kiedy źle się poczujemy, a nie mamy do tego najmniejszego powodu.
3: Obok nas znajduje się jedna z takich czujek, czujka dymu konkretnie. Powiedzmy, jak to urządzenie działa i gdzie powinniśmy takie urządzenia zamontować, tak żeby działały prawidłowo i faktycznie nas dobrze ostrzegły przed tym, co zadzieje się lub dzieje się teraz. Czyli nie da się tego nie usłyszeć po prostu.
2: Nie da się. Tak, słyszeliśmy przed chwileczką czujkę. To był test czujki dymowej. Jak słyszeliście Państwo wszyscy, nie da się jej nie usłyszeć. Ona dobrą robotę robi w dzień, dobrą robotę robi w nocy, prawda? Nie słyszy ją tylko i wyłącznie nasze domostwo, ale może ją usłyszeć również sąsiad i przechodzień, który przechodzi właśnie obok naszego domu. Biorąc pod uwagę czujkę dymu, to jest urządzenie, zalecamy w ogóle, rekomendujemy takie urządzenie, które jest autonomiczne. To znaczy jest na baterię, prawda, działa samodzielnie. Pamiętajmy o tym, żeby te baterie wymieniać. Montujemy ją zwykle na suficie. Wiąże się to z tym, że dym pożarowy, biorąc pod uwagę jego właściwości fizyczne, unosi się ku górze, prawda, dotyka sufitu, tam rozkłada się na boki. Więc zasadnym jest to, żeby taką czujkę zamontować właśnie wysoko na suficie, w odróżnieniu na przykład do czujki czadu, bo czad, tak jak wspomniałam wcześniej, penetruje nam dokładnie mieszkanie, miesza się z powietrzem, w związku z tym bywa i pod kanapą, i za szafą, za zasłoną. Czujkę czadu umieszczamy z reguły na wysokości naszego nosa, tam w tym pomieszczeniu, gdzie przebywamy, czyli w sypialni będzie to na przykład czujka postawiona na stoliku nocnym, prawda, a w salonie gdzieś na komodzie. To są te wysokości. Natomiast pamiętajmy o tym, że czujkę pożarową zawsze na suficie. Niektórzy pytają mnie o to, ile takich czujek powinno być w mieszkaniu, więc jeżeli mieszkamy w jednym mieszkaniu, prawda, na jednym poziomie, to może i nawet wystarczyłaby jedna czujka, prawda, na holu, najczęściej w takim miejscu, gdzie komunikujemy kuchnię z salonem, więc na holu byłoby to dla niej najodpowiedniejsze miejsce. Natomiast jeśli mieszkamy w domu, dobrze byłoby mieć taką czujkę na każdej kondygnacji. A jeśli nie ma takiej możliwości, żeby ona była na każdej kondygnacji, to przynajmniej na tej najwyższej, najlepiej też na holu, na klatce schodowej.
3: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając taką czujkę dymu, czujkę czadu? Mówiła Pani, że większość takich urządzeń jest już autonomicznych, więc załączamy i nic tam więcej nie trzeba robić?
2: Tak, załączamy i powiedzmy, że nic więcej nie trzeba robić. Oprócz tego, że trzeba wymieniać baterie. Czujki, przynajmniej te modele, które rekomendujemy, one sygnalizują fakt, że bateria jest już na ukończeniu. Ale to wcale nie znaczy o tym, że natychmiast należy ją wymienić, bo ona jeszcze cały czas pracuje, prawda? Dopóki ona informuje nas o tym, że tę baterię należy wymienić, to czujka cały czas jeszcze jest żywa i cały czas jeszcze służy swoimi właściwościami. Modeli oczywiście na rynku takich czujników jest sporo. Natomiast taka dobra, czy właściwie cena dobrej czujki waha się w granicach 100 zł, 100-120 zł, ale ja tutaj raczej nie chciałabym tego, żeby sugerować się ceną. Należałoby przede wszystkim wybrać czujkę dobrego producenta, a przede wszystkim takiego, który zadbał o certyfikat, który deklaruje właściwości użytkowe tej czujki, bo to jest świadectwo tego, że taka czujka, to urządzenie zostało przebadane laboratoryjnie, prawda, i gwarantuje nam bezpieczeństwo, więc tylko i wyłącznie czujka certyfikowana wchodzi w grę.
3: Czy myśli Pani, że z 1 stycznia, gdzie taka czujka już z czasem w 2030 roku, ta czujka będzie obowiązkowa, to czy te liczby nam się zmienią?
2: Tak, bardzo na to liczymy. Zresztą w ogóle kampania, którą realizujemy co roku, właściwie przez szereg lat, czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, ona ma na celu to, żeby zminimalizować z jednej strony straty, a dwa zminimalizować liczbę ofiar i w pożarach, i w tych zatrutych tlenkiem węgla. Taki przepis, gdzie czujka stała się już w zasadzie obowiązkowa, mają inne kraje. Wzięliśmy z nich przykład, chociaż trzymaliśmy kciuki, bo ta kampania, ona miała właśnie na celu to, żeby wprowadzić taki przepis i to się właśnie stało. W momencie, kiedy weszła w życie ta ustawa, to już w nowo powstających budynkach takie czujki mają obowiązek być, mają obowiązek istnieć i czuwać nad bezpieczeństwem. Natomiast rzeczywiście w 2030 roku od 1 stycznia wszyscy w domach będziemy musieli mieć takie czujniki pożarowe obowiązkowo i czujniki czadu, oczywiście, jeżeli mamy takie urządzenia, które emitują czad. I to jest naprawdę bardzo duży krok w całą ochronę przeciwpożarową w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Oczywiście ten czas, który został nam dany, no on ma jakiś swój sens, ale po co czekać? My dzisiaj wiemy już to, że ta czujka naprawdę ratuje życie. Wielokrotnie odbieramy telefony o interwencjach, gdzie jedziemy do załączonej czujki. Okazuje się, że faktycznie, gdyby nie ta czujka, to nie wiadomo, jak skończyłoby się to całe zdarzenie. W związku z tym czujka ratuje życie i to bez dwóch zdań. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości.
3: Czujka i czadu i dymu to jest jedna z odnóg, mogę tak powiedzieć, prewencji, żebyśmy przygotowali się na ten sezon grzewczy. Prożność też przewodów kominiarskich i tego typu rzeczy to są też elementy naszego bezpieczeństwa, o które też powinniśmy zabiegać i zadbać.
2: Oczywiście. Czujka, czy to pożarowa, dymowa, prawda, czy ta czujka związana z wykrywaniem czadu, to są rzeczy samej elementy prewencji. Ale gdyby ich nie było, to czym byśmy się zajmowali w ramach prewencji? Oczywiście ostrzeganiem o tym, że bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego. Sezon grzewczy ma to do siebie, że on generuje naprawdę duże ilości pożarów i to zwykle przyczyną takich pożarów jest nieostrożność w posługiwaniu się ogniem otwartym, tudzież właśnie zła eksploatacja pieców, bo okazuje się, że nie wszyscy potrafią w tych piecach palić. Używają do tego rozmaitych substancji wspomagających, substancji niebezpiecznych, a one wymagają szczególnej uwagi i to powoduje właśnie szereg nieszczęść. Inną przyczyną jest chociażby to, że bardzo często gromadzimy materiały palne w postaci drewna, kartonów, gazet gdzieś w bliskim sąsiedztwie pieców. Tego się nie powinno robić i o tym też głośno mówimy. No i urządzenia elektryczne. One bardzo często są niesprawne. One bardzo często powodują spięcie elektryczne, które generuje pożar i o tym też mówimy. Więc czujka owszem, prawda, ale przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego, z tego nie jesteśmy zwolnieni.
3: No i przeglądy, jeszcze raz przeglądy. Ja mogę powiedzieć też z mojego doświadczenia, że te rzeczy też mogą być ratujące życie i to dosłownie.
2: Oczywiście, że tak. Jeśli mówimy o pożarach, to musimy powiedzieć jeszcze jednej grupie pożarów, bardzo istotnej, jeżeli chodzi o sezon grzewczy, choć nie tylko, bo to nie tylko tyczy się sezonu grzewczego. Mam tutaj na myśli pożary sadzy w kominie. Takie brudne, pełne sadzy kominy to jest naprawdę prawdziwe nieszczęście. Już i jednocentymetrowa warstwa takiej sadzy, która osadza się na ściankach komina, może być przyczyną pożaru, prawda? Bo piec, który emituje temperaturę i ta temperatura, która przedostaje się potem do przewodu kominowego, powoduje to, że ta sadza niewyczyszczona, prawda, zalegająca w przewodzie kominowym, zapala się i nieszczęście gotowe. Do czego zmierzam? Taki komin po prostu niszczy je. Bardzo łatwo go zniszczyć przez temperaturę. Powstają szczeliny, powstają spękania, którymi to właśnie dym i czad dostają się do naszego mieszkania. A bywa też i bardzo często tak, że temperatura, która wytwarza się w kominie na skutek pożaru sadzy, powoduje to, że z łatwością dochodzi do pożaru gdzieś na wysokości poddasza czy konstrukcji dachu, prawda? Te elementy palne w bezpośrednim kontakcie z przewodem kominowym ulegają zapaleniu. W związku z tym nie pali się tylko sadza w kominie, ale może dojść też do rozprzestrzeniania się tego pożaru na poddasze i dach. Więc nieszczęście gotowe. Dlatego bardzo ważne jest, to jest dzisiaj jest to ostatni dzwonek na to, żeby zaprosić kominiarza. Oczywiście przewody kominowe możemy czyścić sami, ale kominiarz zrobi to naprawdę fachowo. Bo jak mówią o tym przepisy, mianowicie chodzi o to, że tam w tych pomieszczeniach, w tych obiektach, gdzie spalamy paliwem stałym, czyli drewnem, węglem, powinniśmy przewody dymowe, spalinowe czyścić 4 razy do roku. Ale nie 2 razy w grudniu i dwa razy w styczniu, prawda? Tylko raz na kwartał. Natomiast we wszystkich tych obiektach, w których spalamy paliwem gazowym bądź ciekłym, wystarczy, choć to jest to minimum, że będziemy czyścić przewody spalinowe raz na pół roku. No i oczywiście raz do roku porządnie sprawdźmy naszą wentylację po to, żeby to świeże powietrze do naszego paleniska dochodziło, a te sprawy załatwi nam kominiarz.
1: A więcej informacji czy wskazówek dotyczących ochrony przed pożarem znajdziecie na stronie www.gov.pl. Improwizacja to nie tylko forma muzyczna, ale też sposób myślenia o sztuce, relacjach czy o świecie. W Grodzie Kopernika działa Toruńska Orkiestra Improwizowana. Otwarta grupa twórców, którzy wspólnie poszukują nowych brzmień i nowych znaczeń. Rozmawiamy o początkach grupy, o idei swobodnej improwizacji i o tym, jak dźwięk może zabierać głos w ważnych sprawach.
4: Maciej Karmiński, inicjator Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. Na początku była swobodna improwizacja. Z czasem niezbędną okazała się figura dyrygenta oraz repertuar gestów zwany dyrygenturą sygnalizowaną. I tak oto, łącząc te dwa czynniki, mogliśmy powołać do życia Toruńską Orkiestrę Improwizowaną. Zaczęło się od kilku osób, które zaprosiłem do projektu i tak się składało, że to byli nominalni gitarzyści, zresztą też raczej grający na instrumencie elektroakustycznym czy elektrycznym, ale z racji tutaj potrzeby dochodzenia jednak do jakiejś idei, którą miałem w głowie, zaproponowałem im przejście na instrumenty akustyczne, ba, perkusjonalia. Sam jestem perkusistą, więc to jest też taki rodzaj postrzegania świata, który reprezentuję i za pomocą tego chyba starałem się wyrazić to, o co mi chodzi w tym projekcie na samym początku. I on sobie dorastał już przy współudziale osób, które dochodziły do tej orkiestry i też przedstawiały swoje pomysły, ale powiedzmy, że pod taką moją kuratelą, powiedzmy pod tą taką główną myślą, w jakim kierunku to ma iść. A sam pomysł w ogóle przywiozłem z Poznania, gdyż tam miałem okazję grać na zaproszenie Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej podczas koncertu właśnie tejże orkiestry, który otwierał Festiwal Swobodnej Improwizacji. Także po tym koncercie, spotkawszy Vasco Trije, między innymi Michała Dymnego, muzyków z Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej, Jedo Gibsona, który przez 10 lat był dyrygentem w Royal Improvisers Orchestra w Rotterdamie, o ile pamiętam, albo Amsterdamie. I Vasco Trije, przepraszam, Jedo Gibson wtedy też udzielał warsztatów. Byłem na tych warsztatach i zrozumiałem ideę, która bardzo mi się spodobała, właśnie takiego swobodnego grania, no właśnie, ograniczonego albo uwalniającego, albo inaczej uwalnianego przez figurę dyrygenta. W teorii wydaje się, że ten dyrygent ogranicza, a jednak w jakiś sposób uwalnia. Jakby tutaj wchodzimy w zagadnienia filozoficzne, trudno byłoby to w tym momencie tak po prostu wyjaśnić, nie? Ale tak.
5: Czym dla ciebie jest ta improwizacja? Co można też dzięki niej osiągnąć? Troszeczkę już o tym wspomniałeś, a myślę, że warto byłoby ten wątek jeszcze rozwinąć.
4: Jest wyrażaniem wolności, ale jest też sposobem rozwiązywania problemów. I tak zupełnie szeroko czy holistycznie patrząc na samo zagadnienie swobodnej improwizacji, to również jako metoda w muzykoterapii. Ona mi bardzo jest pomocna do prowadzenia zajęć i przede wszystkim jest to wiara w to, że to ma sens. Bez takiej wiary, a o to czasami trudno, na przykład trudno do tego przekonać muzyków, którzy już są w jakiejś mierze wykształceni, powiedzmy po pierwszym stopniu szkoły muzycznej, czy po obu stopniach szkoły muzycznej, bo oni już są wtedy wykształceni i mają jakieś ramy, wobec których działają. A podczas gdy swobodna improwizacja raczej jest nieograniczona niczym. Jest bardzo sprawą intuicyjną, ale jest też takim sposobem do odnajdywania rozwiązań właściwych. No one się mogą okazać właściwe i przeważnie okazują się właściwe, ale jest to coś podobne audiacji, to znaczy, co daje ci takie poczucie, że nie ma tylko jednego rozwiązania, nie ma tylko jednej drogi dojścia do jakiegoś równania. Jest ich w zasadzie nieskończenie wiele i wszystkie są równouprawnione. Jest to po prostu kwestia wiary i intuicji, bardziej niż umiejętności w grze na instrumencie. Dlatego to dla mnie ważne, bo nosi to w sobie aspekt otwartości i jest bardzo włączające, tak? I dzięki temu możemy tworzyć, no właśnie, takie otwarte społeczności.
5: Czy to jest, bo tak myślę sobie o tym teraz, czy tutaj liczy się efekt, czy bardziej ważny jest ten proces? Co robicie w przypadkach, no właśnie, czy improwizacja lubi na przykład dysharmonię, która może się czasem pojawić?
4: Harmonia rodzi się z chaosu. Obraz składa się z puzli. Wiadomo, że sam proces jest niezwykle interesujący i my też sobie próbujemy. To nie jest tak, że się tylko spotykamy w akcie twórczym, gdzieś na scenie, raz na jakiś czas i to wszystko. My też mamy próby i też podczas prób w zasadzie pracujemy. Na przykład pracujemy nad dekodowaniem tych znaków, którymi operujemy, czyli tak zwanej dyrygentury sygnalizowanej. Więc lepsze rozumienie tych znaków powoduje lepsze rozumienie się, lepszą interakcję też na scenie. I dzięki temu ta orkiestra, no jednak, zachowuje jakąś wyjątkowość, tak? I potrafi zbudować formę, tu zacytuję, wystarczająco atrakcyjną dla odbiorcy. No bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że improwizacja jest, może być postrzegana jako coś niezwykle chaotycznego i amuzycznego. I czasami takie jest, ale staramy się układać ten materiał dźwiękowy jednak podług, no właśnie, jakichś wartości, które wypracowaliśmy, spotykając się ze sobą, czy próbując ze sobą, ale próżno, znaczy trudno będzie je opisać. Zresztą tutaj akurat przychodzi z pomocą takie stwierdzenie, które rozpropagował Frank Zappa, że pisanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. I to dobrze oddaje w sumie zamysł swobodnej improwizacji.
5: Tak, w tym co mówisz też wybrzmiewa gdzieś dla mnie komunikacja, że to może być w tym ważne. Jak ogólnie wygląda działalność grupy? Na co dzień, na spotkania, na koncerty? Jak to wszystko się odbywa?
4: Coraz jesteśmy lepiej zorganizowani, tak formalnie. Objawiły się osoby o zdolnościach organizatorskich i to jest wykorzystywanie potencjału po prostu konkretnych osób. Tu nie ma nic jakoś odgórnie narzuconego. Nie jesteśmy, chociaż myśleliśmy o tym, nie jesteśmy fundacją ani stowarzyszeniem, choć pewnie moglibyśmy być i pewnie jakby sama idea Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej mogłaby zgarniać wiele projektów na realizację tego. Za tym idą fundusze, ale to jest pisanie wniosków i potem rozliczanie ich. Posiadanie księgowości prawdopodobnie. No, my jednak jesteśmy bardziej niż organizacją, jednak jesteśmy grupą artystów i chcemy tak działać, bo to jest nasz sposób wyrazu. A może też bardziej nawet aktywistami, w sensie społecznikami. To znaczy, że lubimy włączać ludzi w nasze działania i pokazywać im to. Staramy się, to jest zupełnie serio nasza misja, staramy się dbać o to miasto w jakimś sensie. To znaczy, chcemy poprzez organizację pewnych wydarzeń czuć się jako gospodarze dla osób, artystów, artystek z kraju i ze świata, które zapraszamy na przykład na comiesięczny cykl Kombinacje, bo też to jest jedna z form naszej działalności. Jak również staramy się zapraszać do współpracy studentów. I to też jest dla nas bardzo ważne, więc rozszerzać działania orkiestry o taką ofertę wydarzeń kulturalnych, które są przez nas nieodpłatne, w sensie, że nie trzeba płacić za wstęp na te wydarzenia, które organizujemy. Staramy się je kierować do studentów, bo czujemy, że jest to też grupa, która byłaby pewnie chętna współtworzyć coś w podobnym duchu i staramy się po prostu też tworzyć jakieś dobre praktyki, żeby pokazywać jakiś sposób działania oddolny zupełnie, który jest możliwy do realizacji i do czerpania z tego jakiejś życiowej energii, nawet powiedziałbym, że jest jakimś sposobem na życie i na jakiś taki, nie wiem, ogólny wzrost.
5: A jak wygląda grupa pod kątem składu? Bo tutaj wspomniałeś o otwartości też na inne osoby. Jakie instrumenty macie? Ile osób tutaj jest w grupie?
4: Więc grupa jest mieszana niezwykle, jeśli chodzi o stopień biegłości na instrumencie, podejście do tego instrumentu. To znaczy, że są w naszej grupie zarówno osoby wykształcone muzycznie w jakimś tam stopniu. Jest osoba, która grała w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Również zapraszamy różnych muzyków do współpracy. Są też muzycy, którzy swoją przygodę zaczęli właśnie przez orkiestrę. Są osoby, które wracają do muzyki po zmierzeniu się z traumą w latach dziecięcych, powiedzmy, i po długim okresie rozbratu na nowo odkrywają przyjemność płynącą z muzykowania, już takiego spontanicznego, a nie w jakimś kluczu. Więc jest to bardzo różnorodna grupa osób, którym bliskie jest wypowiadanie się w duchu szoku właśnie jakiejś swobody, otwartości i wydaje mi się, że absurdu, że to poczucie absurdu jest czymś niezwykle istotnym i może trudno temu nadać jakąś kategorię, no nie wiem, budulca, czegoś, co może być istotnym czynnikiem w procesie formowania się grupy, ale ja bym to szczególnie tutaj wziął w przody, gdyż bez tego absurdu, jego poczucia, myślę, że nie mielibyśmy śmiałości, żeby budować czasem tak odważne projekty. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Toruniu są plany, żeby wybudować linię metra łączącą Toruń i Użupis. Również ma być połączenie niebawem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, żeby usprawnić tutaj połączenia pomiędzy naszymi miastami, żebyśmy wreszcie mogli korzystać z oferty kulturalnej wzajemnie obu tych miast i móc wrócić około godziny, około północy, około pierwszej do swojego miasta na spoczynek. Jest mnóstwo tutaj projektów, które są przez nas wypowiadane. Załóżmy, jeszcze rok temu czy dwa lata temu były po prostu w kategoriach takiego absurdalnego życzenia, a które się ziściły. Oczywiście nie wszystko może się ziścić z różnych względów, ale czasami taka dobra dawka absurdu bywa orzeźwiająca, no na przykład dla decydentów.
5: W sumie tak patrząc na twórczość czy Gombrowicza, czy Mrożka, no to myślę, że absurd może być ważnym elementem sztuki.
4: No zdecydowanie. Jest tam ziarenko prawdy albo jakieś zwierciadło też rzeczywistości.
5: A instrumentalnie, jakie tutaj instrumenty? Jest perkusja pewnie, albo takie instrumenty perkusyjne, gitary też wspominałeś?
4: Jest tutaj zarówno klasyczne instrumentarium, jak i widelec. No dobra, taczka. Taczka to jest coś, co zdecydowanie chyba jest takim symbolem orkiestry i jest to historia też mocno ze mną związana, dosyć osobista w sumie, bo zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy się urodziłem, to ta taczka już towarzyszyła gdzieś tam pracując, czy będąc w tym domu, w którym dorastałem, w Murzynku na Czarnych Kujawach. Jest to taczka, jak później się dowiedziałem, wykonana na zlecenie mojego dziadka, Sylwestra Karmińskiego, przez pana Floriana Włoszczyńskiego. I pan Florian stworzył ją, pracując w ceramie w Gniewkowie, z elementem, które znalazł na terenie tej fabryki. Stal hartowana i początkowo ta taczka pełniła inne funkcje, przewoziła różne materiały na niewielkich odległościach, ale z czasem odkryłem jej muzyczne przeznaczenie. I tak wyprowadzając się z wspomnianej wsi Murzynko, zabrałem tę taczkę ze sobą do Torunia, nie wiedząc jeszcze, jakie będą jej losy i przygody. Dodam tylko, że taczkę zabraliśmy wraz z orkiestrą do Noise na Festiwal Sztuk Performatywnych. Pojechaliśmy tam jako reprezentanci Torunia i to był festiwal miast Nowej Hanzy. Także ta taczka miała okazję być w Turynie, w Kownie, w Wilnie, więc zwiedziła naprawdę połowę świata. A niebawem być może wraz z orkiestrą wróci na ojczyzny łono, na Czarne Kujawy, do Murzynka lub do Murzynna. To będzie efekt współpracy i nawiązania jakby tutaj nowej znajomości. Zobaczymy, bo to byłaby piękna klamra.
5: Myślę, że nie byle jaki instrument, zwłaszcza jak tutaj też dla dziadka powiedzmy robiony. To są dosyć cenne instrumenty, które mają już też swoje lata.
4: No jest to zupełnie unikatowy instrument. Tutaj jak negocjowaliśmy w sprawie wyjazdu do Noise, bo było parę miejsc raptem w autobusie, tak na szali była taczka, dostałem propozycję, że jakąś taczkę to my znajdziemy w Niemczech, przecież Niemcy na pewno mają jakąś taczkę. Stwierdziłem, że to nie jest jakaś taczka, tylko to jest ta taczka, to jest absolutnie wyjątkowa taczka, to jest to taczka jedyna w swoim rodzaju. Nie należy jej oliwić, to niczemu nie pomoże, ona wtedy straci duszę. Jej atutem jest to, w taki sposób się na niej gra, że wykorzystuje się sprzężenia, które wydobywają się z tego koła masywnego i wprawiają w drgania jej pudło, czy jakby to nazwać, nie wiem, metalowe, ona jest cała z metalu.
5: Gdzie możemy posłuchać tej taczki i was? Gdzie zazwyczaj się spotykacie, gdzie koncertujecie?
4: W jeden czwartek miesiąca, któryś czwartek miesiąca, to zwykle anonsujemy za pośrednictwem Facebooka, również za pośrednictwem plakatów, raptem 15, które znajdziecie w mieście gdzieś porozwieszane, czy w barach, czy w pubach, czy w witrynach zaprzyjaźnionych miejsc. I to jest cykl Kombinacje, Robimy to regularnie właśnie co miesiąc, więc spodziewajcie się, że w któryś czwartek miesiąca zobaczycie nas w kombinacie kultury. Wstęp na te koncerty jest dobrowolny, to znaczy, że funkcjonuje wrzuta do kapelusza, każdy płaci tyle, ile może. I chcemy, żeby to było po prostu też ideowo w taki sposób z nami związane. Wiąże się to po prostu z naszym poczuciem takiej misji udostępniania, upowszechniania kultury.
5: Jeszcze tak cię w sumie zapytam też o odbiór, bo przyjechałeś tutaj z pomysłem z Poznania. Jaki jest on tutaj w Toruniu? Czy mieszkańcom się to podoba? Czy się przyłączają? Czy też dostrzegają w sobie może taką potrzebę, żeby jednak pobawić się tą muzyką, poimprowizować?
4: Pomysł jest z Poznania, ale miałem świadomość tego, że przeszczepiając go na warunki toruńskie, trzeba będzie uwzględnić specyfikę wtedy jeszcze średniej wielkości miasta, teraz już obszaru metropolitalnego. No i być może to dzięki też tej orkiestrze, prawda, w ciągu tych 6 lat ostatnich tutaj Toruń się rozwinął na tyle, że możemy teraz mówić o metropolii toruńskiej. Wszak od czas 6 lat działalności orkiestry zaprosiliśmy bez mała 50 artystów z kraju i ze świata. W gronie naszych odbiorców znalazło się około 1000 osób, a zatem jest to na pewno już dość rozpoznawalna inicjatywa i ludzie bardzo chętnie przyłączają się do organizacji kolejnych wydarzeń, jak również do śledzenia nas, pomagania na wszelki sposób, a czasem po prostu do przyjścia na koncert i spędzenia tego czasu, bawiąc się dobrze, po prostu jako widownia.
5: Jakie są wasze marzenia?
4: One są modyfikowane w zależności od tego, jak się świat zmienia. No właśnie, nie mógłbym powiedzieć, jakie są nasze marzenia, bo po prostu tak to jest z tą swobodną improwizacją, że ona się dostosowuje do panujących okoliczności, no nie? Bo świat się po prostu bardzo szybko zmienia i myślę, że też z tego względu właśnie operowanie jako taka podstawa, powiedzmy, takie modus operandi, nie wiem, taki życiowe jakieś tchnienie, tą swobodą, tą improwizacją jest łatwiejsze do zniesienia tego, co się dzieje, że pomaga dostosować swoje oczekiwania do czegoś, co potrafi się jak w kalejdoskopie zmieniać z dnia na dzień albo nawet w ciągu jednego dnia, nie? Jesteśmy bombardowani w tym momencie zupełnie sprzecznymi jakimiś sygnałami, jakby trudno jest zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, więc no na pewno mamy jakieś marzenia takie w głębi ducha. Pokój na świecie.
5: To w sumie tak mi pasuje do tego nurtu ukorzeniania się, o którym teraz może jest trochę głośno, nie? Żeby mieć taką swoją stałą rzecz i gdzieś swoje korzenie. To u was chyba jest to muzyka, z tego co mówisz.
4: Jest to muzyka. Tak, postrzeganie świata w takiej kategorii jest po prostu piękne, bo rodzi wrażliwość na wiele rzeczy i muzyka też daje takie pole do ekspresji, bezpiecznej ekspresji, no właśnie, która w każdym z nas jest. Jest taka potrzeba, żeby znaleźć ujście dla tego, a muzyka to umożliwia. I to jest piękne, kiedy tak szczerze można to zrobić, nie trzymając się tych zasad, które temu towarzyszą, albo korzystając z nich. Oczywiście, bo każdy może swobodnie improwizować, również mając w głowie te zasady, których się nauczył, nabył, ale one mogą być nieuświadomione. Kiedyś Ignacio Cordova zrobił bardzo ciekawy eksperyment właściwie na samym początku, kiedy wystartowaliśmy z orkiestrą. Chyba pierwszy publiczny koncert orkiestry w Kulturhausie jeszcze wtedy. Dał nam takie partytury, przygotował specjalnie partytury, które polegały na tym, żeby przestać grać w momencie, kiedy poczuje się, że łapie się kontakt z jakimś innym instrumentem, który gra też w tym samym czasie. Graliśmy w 10 osób. I teoretycznie jakby założenia tej partytury były takie, żeby nie grać ze sobą w ogóle, a w praktyce to było tylko narzędzie do tego, żeby coś, co jest poza nami, coś, czego sobie nie uświadamiamy, miało okazję wybrzmieć i skleić ten materiał w jakiś zupełnie inny sposób niż ten, który jest pod ręką, którego się nauczyliśmy, który wydaje nam się, że jest naszym, nie wiem, ratunkiem, jak jakaś notacja, jak, no właśnie, jakieś nuty, jak jakaś skala, którą się posługujemy. To jest rzecz, którą należałoby absolutnie rozwinąć i ona zakrawa o filozofię, czy nawet kognitywistykę, ale zapraszam wszelkie formy warsztatów, które zdarza mi się prowadzić, czasem pod hasłem Free Improvisation Orchestra, czasem po prostu jako toruńska orkiestra improwizowana. To one mają różną formę, różny wymiar, praktyczny i teoretyczny. Ten teoretyczny również warto zgłębiać, a czasami tylko praktyka pozwala do jego zrozumienia, jego istoty, więc jest to pojęcie, o którym, jak już widzicie, dość chaotycznie opowiadam, ale obraz składa się z puzli. Oczekujcie innych informacji i kolekcjonujcie puzzle.
1: A więcej informacji o koncertach i warsztatach znajdziecie na mediach społecznościowych Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. Karta Praw Napoleońskich, bycie stolicą Księstwa Warszawskiego, ale i choroby, tłok i spalone przedmieścia. Tak Toruń wspomina czasy napoleońskie. O tym, co stało się z naszym miastem w pierwszych dwóch dekadach XIX wieku, opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
3: W historii Torunia bardzo często mówi się o tym, co się działo podczas potopów szwedzkich, podczas wojny światowej, ale myślę, że okres napoleoński jest taki bardzo mocno pomijany i chyba też naszym słuchaczem mało znany, więc ja stwierdziłam, że jest to ciekawy wątek na rozmowę właśnie z tobą. A o wątkach Napoleona możemy mówić nie tylko w kontekście jego wizyty w Toruniu, ale też wizyty wojsk napoleońskich nieco wcześniej.
6: No właśnie, faktycznie potopy szwedzkie, bo tych tak naprawdę wojen szwedzkich były trzy, które też Toruń mocno niszczyły. Tak, ale właśnie, Napoleon w Toruniu to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że faktycznie to, że sam Napoleon tutaj w Toruniu był, to było parę dni tak naprawdę mało istotnych w gruncie rzeczy, choć pewne elementy były, na przykład są wspaniałe legendy. Moja ulubiona jest, że Napoleon jadł śniadanie pod Grzybkiem, czyli tym takim przystankiem tramwajowym, tylko że Grzybek jakieś tam ileś tam lat później powstał, więc jakby, no ale prawda, legendy miejskie rządzą się swoimi prawami. Natomiast na przykład między innymi w ogóle Toruniowi przypomniał, że Mikołaj Kopernik jest z Torunia. Trochę my zaniedbywaliśmy tą jakby sprawę. Dla nas było tak oczywiste, urodził się oczywiście wszystko jasne, ale jak Napoleon przyjechał, chciał zobaczyć dom, w którym się urodził Mikołaj Kopernik, to pokazali mu zgoła inny obiekt. Bo tak do końca nie pamiętaliśmy, gdzie ten Mikołaj Kopernik się urodził. Zresztą Napoleon powiedział, że on tutaj w ogóle ufunduje pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu i nawet kamień węgielny został wmurowany, natomiast no oczywiście jak to władza obiecuje, potem to różnie jest. To skończyły się czasy napoleońskie, a pomnik powstał już nawet po śmierci Napoleona, uczciwie mówiąc, ufundowany zupełnie w inny sposób. Natomiast czasy napoleońskie, myślę, zaczęły się i skończyły się w Toruniu dość ciekawą klamrą. Na początku, jakby zbliżały się te właśnie wojska napoleońskie, przy czym musimy pamiętać, że wojska napoleońskie to są nie tylko wojska francuskie, to były tam bardzo wielonarodowościowe te wojska. W 1806 roku to Flisacy pomagali po ciemku, nocą, po lodzie wejść tym wojskom, wyzwolić ten Toruń. Toruń stał się znowu polski, znaczy polski, no, Księstwo Warszawskie powstało. Natomiast skończyło się to w ten sposób, że równie gościnnie, chlebem, solą i przyjęciem witaliśmy wojska rosyjskie, które przyszły nas wyzwolić spod tych właśnie opiekuńczych ramion wojsk napoleońskich. Dlaczego tak było? Dlatego, że Napoleon niósł nam nadzieję na wolność. Wybitna postać, która można by czasami, myślimy sobie, może to była jakaś taka pre-Unia Europejska, tylko niestety ogniem i mieczem, a nie, prawda, prawami i pewnymi wspólnotami. No ale wprowadził na przykład kodeks napoleoński, czy bardzo wiele tak naprawdę reform, które powodowały, że te wszystkie, pomimo tego, że on był cesarzem, to gdzieś tam generalnie ta republika, czyli te prawa też jakby i mieszczan, może niekoniecznie wtedy jeszcze chłopów, ale jednak tych różnych innych stanów były zmieniane. Więc on niósł też nie tylko tą zmianę taką, powiedziałabym, narodowościową, polityczną, to też społeczną. On był uwielbiany. No właśnie, więc jak wchodził, no to my bardzo chcieliśmy być wolni. Ale potem to, co się stało z Toruniem, to była klęska dla nas. Ponieważ to, co kiedyś budowało Toruń, powodowało, że on był wielkim, pięknym miastem. Że Mikołaj Rej pisał, że od daleka się błyszczą, świecą w słońcu, złote dachy, bo miedziane dachy były, bogatego miasta. Tak tutaj, jak Napoleon wjeżdżał do Torunia, no to wyglądało to w ten sposób, że mówili, co za biedne miasto. To po prostu nic nie ma. To stoją puste wydmuszki kamienic. A wynikało to właśnie z tego, że te wojska napoleońskie to była ogromna masa. W Toruniu zrobili sobie na przykład centralny szpital, co powodowało, że mieliśmy niesamowite ilości chorych żołnierzy. Żołnierz w mieście, trzeba go utrzymać, więc musieliśmy płacić deputaty. Musieliśmy go po prostu fizycznie utrzymywać, nie wiem, dawać furaż dla koni, tak? Miejsce dla chorych, miejsce na magazyny, na przykład kościół był jeden z polskich kościołów gotyckich, był wielkim magazynem sucharów, jak wojska napoleońskie szły na Rosję, bo Toruń właśnie był w tej dobrej lokalizacji, co kiedyś powodowało, że jest bogaty, czyli tam te wszystkie wozy, prawda, jechały, tak teraz my byliśmy też takim punktem tranzytowym, taka jasionka, tylko że w tamtym czasie dla Napoleona idącego na Rosję, czyli wielki magazyn, mnóstwo chorób, wiadomo, że jak ludzie, jak ci żołnierze chorowali, no to i całe miasto z nimi chorowało, prawda, w związku z czym w szczytowym momencie na przykład mieliśmy 7 tysięcy żołnierzy, to było właściwie tyle samo, ile było mieszkańców. To teraz wyobraźmy sobie, że mamy w Toruniu zaraz 200 tysięcy żołnierzy, ale nie na poligonie w tym miasteczku kontenerowym, które powstaje, tylko oni mieszkają razem z nami w mieście. Nie mamy takiej bazy koszarowej. W ogóle nie myślano w ten sposób. To są obozowiska, które gdzieś tam, no to w ogóle klęska, no po prostu klęska.
3: Gdzie ci żołnierze mieszkali? Gdzie oni byli po prostu tak fizycznie?
6: No oficerowie to wiadomo, że gdzieś tam po kwatelkach, natomiast żołnierze najczęściej to po prostu obozowali, takie obozowiska budowali. Namioty, ogniska, tak? Czyli jakby właściwie wszędzie, gdzie się człowiek nie ruszył, no to natykał się na tych żołnierzy, no bo to była równa ilość.
3: Czyli ciaśniej na Starówce mogło być niż w sezonie turystycznym.
6: Tak, właśnie Napoleon zresztą nawet sam mówił, jak był tutaj w Toruniu, że było strasznie ciasno i że on prosił, żeby trochę się rozeszli. Bo raz, że przyszło dużo żołnierzy go powitać, jego własnych, no wiadomo, że mieszkańcy Torunia też przyjechała taka persona, to w ogóle powitanie, przecież to była cała ceremonia. On jak wyruszył, to po drodze każdy burmistrz i każdy tam wójt i tak dalej witał go na wjeździe do jego wsi i żegnał na wyjeździe. To proszę zobaczyć, jak to było, ten Napoleon jechał. On chyba o 3 w nocy ruszył się na Wrocławia, a dopiero w południe był w Toruniu. Czy nawet po południu, no bo to prawda, musiał wszystkich witać. To w ogóle były specjalne bramy, mosty. Wychodzili go powitać. No.

0: zawitany tam nie wiadomo jak. W tym Toruniu dużo jest legend, co mu się podobało. Właśnie poszedł zobaczyć Dom Kopernika, tam różne tego typu rzeczy, ale też zwiedził Katedrę Świętych Janów, ale też bardzo ciężko pracował. Dlatego, że Napoleon do Torunia przyjechał nie dlatego, że Toruń był tak fenomenalnie piękny, choć mówiło się raczej, że kamieniczki są właśnie biedne, ale ratusz jest ładny. To faktycznie im się podobało. On przyjechał dlatego, że szykował się na wojnę z Rosją. W związku z czym, jak tutaj był, no to on pisał tam 300 listów dziennie, tak, wydawał rozkazy i w zasadzie przez cały czas pracował. To był przegląd wojsk, furażu, zapasów i tak dalej, tak? Czyli to było głównym jakby celem wizyty Napoleona w Toruniu. Przy okazji oczywiście, no tam sobie zobaczył i odjechał w kierunku na Rosję. No a jak to się skończyło, to wszyscy wiemy.
1: Ja jeszcze chciałam wrócić do początku, kiedy to wojsko napoleońskie pojawiło się w Toruniu. Jak to się stało, że na początku ich witaliśmy, a potem, no delikatnie mówiąc, cieszyliśmy się, że rychło opuszczają nasze miasto.
0: No bo był to czas wielkich rekwizycji. To wyglądało niby w ten sposób, że dostawaliśmy takie kartki jakby, że tam zrekwirowano to i tamto i wojska francuskie, państwo francuskie odda. No ale oczywiście wiadomo, nie oddało. Ale to na przykład tutaj prezydent Torunia z tamtych czasów, Pretorius, napisał dokładnie tak. Miasto Toruń na główny depot obrócone zostało. Cokolwiek armia, lazarety i inne biura potrzebowały, wszystko to z kasy ekonomii miasta forszupowane być musiało. Czyli my utrzymywaliśmy całą tą wielką armię, która była w Toruniu. Mało tego, na Wiśle stała barka z prochem i żołnierze zapuszyli ogień. Ta barka wybuchła. Dlatego zobaczcie państwo, nie mamy bramy łaziennej, bo ją zdmuchnęło po prostu. Wtedy zostało zniszczonych około 30 domów, część murów i dziesiątki ludzi zginęło. Czyli dla nas to po prostu była klęska. To były masy ludzi, których musieliśmy utrzymywać. To miasto, które było i tak już wcześniej wyniszczone przez właśnie potopy szwedzkie. Nie byliśmy już tak bogatym miastem. I dla nas to była masa chorych ludzi, a wojsko to nie tylko są ci zdyscyplinowani, to są też maruderzy, którzy plądrują, niszczą. Ale to, co przelało wszelką szalę, myślę tutaj jakby goryczy, no to było to, że tak, przede wszystkim jak szli na Rosję, to jeszcze powiedzmy byliśmy magazynem, ale kiedy wracali, zresztą nawet i wcześniej, Toruń był fortyfikowany dodatkowo, tak? Budowane właśnie były dodatkowe fortyfikacje, ale co się wiązało z tym, że oni przygotowywali to miasto do bycia twierdzą i na przykład zburzyli kościół świętego Jerzego ponad 100 domów. Mało tego, 20 stycznia 1813 roku wypalili nam wszystkie przedmieścia. Wszystkie. Co było standardem dość w tamtych czasach, ale tak planowanego i tak jakby szczegółowego, absolutnie niszczącego wszystko. Nawet to, co przetrwało przy wcześniejszych tego typu sytuacjach, to on w zasadzie nie zaznał. Więc dla nas to po prostu było zniszczenie miasta. No co miało z tego miasta zostać, kiedy my nie mieliśmy swoich pól uprawnych, nie mieliśmy trzody. Po prostu klepaliśmy biedę i choroby. No i chwilę się pobronili w Toruniu, faktycznie, po czym wyszli i dlatego my tych Rosjan, no to po prostu chlebem i solą, bo dla nas to był koniec wojny, niewolności.
1: A gdybyśmy też tak wizualnie mogły ten fortyfikacyjny ring, że tak powiem, zaznaczyć, to gdzie było to serce, które przetrwało, że tak powiem?
0: No chyba najbardziej widoczne to są umocnienia na Kępie Bazarowej, bo to było to miejsce, które faktycznie, zresztą kiedy, jak był ten moment takiego oblężenia Torunia też przez wojska pruskie, które miał miejsce, kiedy Toruń był stolicą Polski, ale do tego zaraz wrócimy, no to właśnie z tamtej strony były te ataki, tak? I oni zdobyli na przykład tam te tereny, powiedzmy, gdzie jest Pszczółek Mostowy, tamte, ale Kępy Bazarowe już nie zdobyli. Jakby nie zdobywali nas dalej, nie poszli dalej. No dla wojsk napoleońskich, które tych naszych terenach Księstwa Warszawskiego, to my byliśmy drugą największą twierdzą po Modlinie, ponieważ Toruń, jak wiemy, twierdzą był właściwie od zawsze, tak?
1: Przejdźmy też do tego momentu, kiedy Toruń staje się na 3 tygodnie, zdaje się, stolicą Polski.
0: Tak, no właśnie, bo generalnie chodziło o to, że było Księstwo Warszawskie w tamtym czasie i kiedy wojska austriackie podeszły pod Warszawę, właściwie zajęły nawet Warszawę, to tak stolica musiała gdzieś się przenieść. Przeniosła się właśnie do Torunia, co oznaczało dla nas jeszcze więcej wojska, jeszcze więcej nieszczęść. Także możemy mówić, że od 29 kwietnia 1809 roku przez 3 tygodnie Toruń był stolicą Polski. I jak się okazuje, nie przenoszą nam stolicy do Krakowa, my też nie byliśmy z tego powodu zadowoleni.
1: Nie tylko finansowo, ale też no, logistycznie to nie było łatwe do ogarnięcia.
0: Oczywiście, że tak, no bo w tym momencie nie dość, że mieliśmy te wszystkie oddziały wojskowe, to mieliśmy tego wojska jeszcze więcej. Mieliśmy te wszystkie władze, które się do nas przeniosły, prawda? Wszystkie biura, urzędy tak naprawdę. Chociaż to były, trzeba pamiętać, 3 tygodnie, dość szybko tam ta bitwa w Warszawie się rozegrała na korzyść, powiedzmy, wojsk napoleońskich, więc te wojska, czy te władze w ogóle z Torunia wyjechały. No ale proszę sobie teraz wyobrazić nagle, że

0: on się przenosi do Torunia. Nawet niech to będzie 1/10 rządu. Czyli tak, muszą mieszkać wygodnie, muszą mieć swoje biura, więc my wszyscy tak naprawdę posuwamy się. To trochę, prawda, jest taka sytuacja, że ja z mojego dużego pokoju przenoszę się do sypialni, a duży pokój oddaję, żeby te wszystkie jakby organy przyjąć. Ale z ciekawostek, jak była ta cała administracja napoleońska, to Toruń był jakby nadrzędnym miastem nad Toruniem, była Bydgoszcz. Inaczej niż jak było województwo pomorskie w czasie 20-leciu międzywojennym, gdzie Toruń był stolicą województwa. Mhm. Mogą wtedy nam to zapamiętać, coś tam mieli kiedyś.
1: Ja sobie czytając też o tym okresie, o tej pierwszej dekadzie czy dwudziestoleciu XIX wieku właśnie tutaj w Toruniu, no to ciężko stwierdzić, czy ta obecność Napoleona, czy to było dobre, niedobre, bo jest kilka rzeczy, o których można powiedzieć fajnie się działo, fajnie, że pojawiły się też te reformy napoleońskie. Ale z drugiej strony zatrzymało to trochę Toruń też w rozwoju i bardzo zubożyło mieszkańców Torunia właśnie.
0: Tak. Myślę, że w moim przekonaniu jakby, ja jestem raczej realistką, mniej ideologicznie podchodzę do tego, myślę, że to była klęska dla naszego miasta. Owszem, były reformy, był kodeks napoleoński, Napoleon niósł pewne nadzieje, no ale sam fakt, jak witaliśmy potem tych Rosjan naprawdę po prostu wszystkim, co mieliśmy, też świadczył o tym, że to nie były dobre czasy dla nas. My pamiętajmy też, że my byliśmy miastem niemieckim w tamtym czasie, tak? Pod zaborem niemieckim oczywiście, natomiast no, ponieważ mieliśmy jakby te tradycje takie wywodzące się też z prawa niemieckiego, więc mieliśmy jakąś tam, owszem, edukację, nie mieliśmy języka polskiego, to był na pewno dla nas duży minus, natomiast no, gdzieś tam te prawa takie, powiedziałabym, społeczne nie wyglądały u nas najgorzej, więc myślę, chcecie mnie strzelić, to mnie ustrzelcie, że to były bardzo złe czasy dla Torunia. Jako samej substancji miasta. Przynosiły choroby, głód, zniszczenie ekstremalne. Jakby wszelkie wojny toczące się dookoła miasta tak naprawdę niszczą naszą tkankę. No jeżeli wybucha nam, prawda, trudno wyobrazić sobie większą klęskę chyba dla naszego miasta. Mamy tak, spalone wszystkie przedmieścia. Wszystkie. Czyli mamy głód. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Przecież wypalamy ich domy. Kolejną rzeczą to jest to, że owszem, budujemy fortyfikacje, to jest fajne, jestem fanatyczką fortyfikacji, ale to też z kolei powoduje, że rozburzamy domy i niszczymy na przykład kościoły stare gotyckie. Co więcej, no tak jak mówię, mamy straty w ludziach, bo te choroby jednak u nas są. Jest głód, jest po prostu, no, wiatr wieje, tak? Po pustych ulicach. Katastrofa.
1: Ja nie chcę się bawić w rankingi, co było gorsze, ale masz takie wrażenie, że właśnie ten okres napoleoński to był najbardziej dewastacyjny właśnie dla Torunia?
0: Tak. Myślę, że tak. W sensie same zniszczenia w ogóle tkanki miasta, może nie starego miasta, chociaż ta barka, która wybucha, tak? I powoduje, że zresztą brama mostowa też nie jest oryginalna. To wszystko tam po prostu zdmuchnęło, tak naprawdę. No na pewno też te oblężenie Torunia szwedzkie z 1703 roku, one też faktycznie zniszczyły nam w dużej mierze tą naszą tkankę miejską, ale na pewno późniejsze wszystkie wojny światowe zupełnie Torunia praktycznie nie dotknęły. Dwa najgorsze wydarzenia dla naszego miasta to jest właśnie bycie stolicą i te wojny szwedzkie.
2: A po więcej odsyłamy Was na naszą stronę sk.pl. Oglądaliście kiedyś zawody w jeździe figurowej na rolkach? W Toruniu Miejski Klub Sportowy Trójka się w tym specjalizuje. Nie tylko szkoli zawodników i wyjeżdża z nimi na zawody, ale też je organizuje. Nasza reporterka Maria Nowak gościła w studio założycieli Trójki i rozmawiała z nimi o tym mało jeszcze znanym w naszym mieście sporcie.
3: Jesteśmy w naszym toruńskim eskowym studiu, a razem ze mną są
4: Paulina Pawlikowska
5: i Marcin Pawlikowski
4: z MKS Trójka Toruń.
3: Ostatni raz widzieliśmy się, jak były Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach. Sport w Toruniu raczej mało znany, tak jak rozmawiałam z innymi osobami, ale wy jesteście tymi osobami, które właśnie go w Toruniu promują i próbują zachęcić tych młodych do sięgnięcia po ten sport. Więc może zaczniemy od początku, jak to się stało, że w ogóle zdecydowaliście się rozpocząć taką pracę?
5: Wyszło to naturalnie. Paulina, prywatnie moja żona, jest byłą zawodniczką łyżwiarstwa figurowego i tak lata mijały i postanowiliśmy w pewnym momencie po szkoleniu w przeróżnych klubach przez Paulinę postanowiliśmy razem założyć klub sportowy. Zaczęło się od sekcji łyżwiarstwa figurowego i dołożyliśmy do tego sekcję jazdy figurowej na rolkach. Klub nasz istnieje od 2021 roku, czyli faktycznie jesteśmy młodym klubem, ale mamy nadzieję, że ta dyscyplina zachęca poprzez swoją widowiskowość, poprzez swój artyzm właśnie do jej uprawiania.
3: A Paulina, może też coś powiesz na temat swojej kariery, jak to wyglądało, jak to się stało, że gdzieś tam do tych rolek was to popchnęło?
4: Ja zaczynałam swoją karierę w wieku 7 lat od łyżwiarstwa figurowego. Nigdy nie trenowałam rolkarstwa figurowego. Jeździliśmy faktycznie, ale na zwykłych rolkach w czasie wakacji. No i rolki gdzieś tam weszły ze względu na to, że w przerwie takiej wakacyjnej między sezonem tym takim zimowym musieliśmy zająć czymś nasze zawodniczki. No i stąd te rolkarstwo figurowe.
3: To może też powiedzmy słuchaczom, jak to wygląda, że rolkarstwo figurowe czerpie z łyżwiarstwa, prawda?
4: Tak, czerpie. Wygląda bardzo podobnie. No tam jeździmy na lodzie, tutaj możemy jeździć na sali gimnastycznej, na parkiecie, na gumie, na belblągu, nawet jeździliśmy na jakichś takich, nie wiem, matach rozkładanych, więc da się jeździć na wszystkim. Dzieciaki nawet trenują na betonie.
3: A jaka jest różnica? Jak wyglądają takie właśnie rolki sportowe?
4: Te nasze od rolkarstwa figurowego wyglądają bardzo podobnie do łyżwy figurowej. But jest ten sam. No i mamy szynę z kółkami, plus mamy taki z przodu stoper, który ułatwia nam skoki i piruety.
3: A jak jest z tymi skokami i piruetami? To też jest zaczerpnięte z łyżwiarstwa?
4: Tak, skoki i piruety też czerpią z łyżwiarstwa figurowego. Są zdecydowanie trudniejsze na rolkach niż na łyżwach, ale do wykonania.
3: I to też nawet pod względem nazwy jest to podobnie, bo to mamy jakieś aksle.
4: Tak samo jest. Tak samo na rolkach i na łyżwach jest to samo. Te same skoki, te same piruety. Wiadomo, że i różnią się regulaminy pod zawody, ale nazwy są takie same.
3: A punktacja jak wygląda na zawodach? Czy to też jest podobne do łyżwiarstwa?
4: Tak. System jest ten sam, co na łyżwiarstwie figurowym.
3: Kwestia jazdy w parach. Też to jest w rolkarstwie możliwe, tak jak w łyżwiarstwie?
4: Tak. Są pary, ale tylko pary sportowe. Na chwilę obecną z tego, co kojarzę, chyba tylko dwie w Polsce w różnych kategoriach. No i więcej nie ma. Nie mamy swojej pary sportowej jeszcze.
3: Czyli jest pole, gdzie można zawalczyć, prawda?
4: Tak, z tym, że ja ani moja druga trenerka Teresa Bekisz nie mamy zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o pary sportowe, więc byśmy musieli mieć dodatkowego trenera, który by poprowadził takie zajęcia.
3: No i też jak miałam okazję właśnie być na zawodach, które wy organizowaliście niedawno, no to rzeczywiście to podobnie wygląda. Zawodnicy też mają ładne stroje, mają jakiś tam make-up i rzeczywiście no jest to też taki bardzo artystyczny sport też.
4: Tak, tak. Musimy dodatkowo oprócz naszych treningów na rolkach, dziewczyny mają taniec, rozciąganie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, które wspomagają je w trenowaniu tego sportu, które uprawiają.
3: To teraz może powiedzmy trochę o waszym klubie. Jak to wygląda? Ilu macie podopiecznych?
4: Na chwilę obecną mamy ponad 30 zawodników od seniora do malucha. Mamy dzieci w szkółce rolkowej, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Na chwilę obecną mamy dwie wicemistrzyni Polski i dwie brązowe medalistki mistrzostw Polski. Trzy zawodniczki w kadrze narodowej w seniorze, w juniorze i w juniorze młodszym. Na ten rok dostało kwalifikacje 6 zawodniczek, czyli 6 zawodniczek będzie brało udział w Brwinowie w mistrzostwach Polski w jeździe figurowej na rolkach. Trzy zawodniczki kadry narodowej to jest Marcelina Paluszkiewicz w kategorii senior, Oliwia Zaborowska w kategorii junior i Kaja Lewandowska w kategorii junior młodszy. Jeżeli chodzi o te 6 zawodniczek, które dostały kwalifikacje na Mistrzostwa Polski w tym roku, to jest Marcelina Paluszkiewicz, Oliwia Zaborowska, Kaja Lewandowska, Michalina Siwiec, Kaja Siwiec i Ola Wesołowska. 9 zawodniczek naszego klubu otrzymało w tym roku nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wysokie wyniki sportowe.
3: Właśnie, bo to nie jest tak, że startujecie tylko w Polsce, tylko tutaj no, na całym świecie można was zobaczyć.
4: Tak, w zeszłym roku byliśmy na Mistrzostwach Świata w Fasano. W tym roku w styczniu, ze względu na to, że w Polsce jest na chwilę obecną mało tych zawodów organizowanych przez kluby, byliśmy w Paryżu.
3: Prowadzicie to razem, więc jak to wszystko ogarnąć przy tylu podopiecznych i przy takiej też ilości zawodów?
5: Ja może się wypowiem od tej strony bardziej formalnej, bo strefę treningową ma Paulina razem z drugim trenerem. Jeśli chodzi o rzeczy formalne, no zawody te organizowane przez nas wiążą się raz z kosztami, raz z organizacją, raz z pozyskaniem sponsorów. Także tych zagadnień jest dosyć dużo do ogarnięcia. Jeśli chodzi o taką logistykę, też jeśli chodzi o zawody, czy nawet te w Polsce, czy międzynarodowe, nieocenione jest też wsparcie rodziców i tutaj chciałbym bardzo im podziękować za ten wkład, który cały czas nam pomagają w tym, żeby tworzyć ten klub, bo dzięki im pomocy, dzięki zaangażowaniu rodziców naprawdę bardzo dużo rzeczy udaje nam się zrobić i bardzo dużo rzeczy nam to ułatwia. Także jeśli chodzi o tą logistykę, przeloty, transfery, hotele i tak dalej, staramy się to, że tak powiem, kolokwialnie ogarniać wspólnie. Myślę, że to też czasami są też duże przedsięwzięcia, że z boku to tak nie wygląda, ale no naprawdę tej czasem papierologii jest dość dużo do ogarnięcia.
3: No właśnie, jak to jest na zawody? Na przykład jedziecie za granicę i macie ze sobą kilkanaście zawodników, zawodniczek i rzeczywiście na przykład rodzice też z wami jadą, czy sami się tą zgrają musicie opiekować?
4: Nie, na szczęście lecą z nami chętnie rodzice.

0: nami pomagają, ogarniają całą tą strefę faktycznie przejazdów, przelotów, to mamy dużą pomoc ze strony rodziców.
1: Ale taki sport można tak naprawdę chyba zacząć w każdym wieku, jak się chce. Niekoniecznie już potem, prawda, zdobywać medale, czy brać udział w ogólnopolskich, czy w międzynarodowych zawodach, ale spróbować generalnie chyba może każdy.
0: Tak, można. U nas startujemy według regulaminu WIFSY. Tam są 4 dywizje, zaczynając od tej takiej początkowej, rekreacyjnej, do tych bardziej zaawansowanych i elity na koniec. Tak naprawdę każdy może zacząć, kiedy chce i znajdzie coś dla siebie i nawet pojedzie na zawody, jeżeli będzie miał ochotę.
1: A jak wyglądają treningi tutaj w Toruniu? No bo to chyba nie jest aż takie łatwe, żeby znaleźć dobrą, dostosowaną salę.
0: Tak, tutaj problem mamy z salami. Trenujemy w 4 LO na UCS-ie ze względu na to, że tam są wymiary, które potrzebujemy 20x40. To jest takie minimum. Ciężko też jest z dostępnością hal. Nieraz nie chcą nas wpuszczać na halę, jak suszą rolki. To jest w ogóle nie ma opcji wejścia, nie ma szansy, ale faktycznie z tymi 3, bo jeszcze z SP18 współpracujemy, działamy systematycznie i staramy się.
1: A jakie są wasze marzenia na przyszłość, że tak powiem, może właśnie własna hala?
2: O, to już własna hala to są ogromne pieniądze, więc to jeśli w sferze marzeń możemy mówić, to faktycznie byłoby to wskazane wręcz dla naszych zawodników, dla ich rozwoju, tym bardziej, że tych zawodników mamy coraz więcej, więc pomieścić ich wszystkich i zorganizować to logistycznie, no to czasem naprawdę trzeba się mocno gimnastykować, żeby to zadziałało tak, jak powinno.
1: Też widziałam, że mocno logistycznie pracowaliście na tych ostatnich zawodach w UCS-ie, które organizowaliście. Jak to przetrwaliście, powiedzcie?
2: Były to już 2 zawody, które organizowaliśmy w Toruniu. Wcześniej organizowaliśmy Mistrzostwa Polski, tym razem organizowaliśmy eliminację do Mistrzostw Polski, gdyż ten podział z roku na rok, przydział tych Mistrzostw Polski jest różny, tak? Raz organizuje jeden klub, raz drugi. Jeśli chodzi o logistykę takich zawodów, no przygotowania do takich zawodów zaczynają się dobrych kilka miesięcy wcześniej, już od samego zarezerwowania hali, pozyskania sponsorów, pozyskania patronów, pogodzić to wszystko tak, że te przygotowania naprawdę trwają i trwają. Ja jeśli chodzi o sam dzień zawodów, czy przeddzień zawodów, no to wiadomo, przygotowanie hali, przygotowanie strefy medalowej, medali, pucharów, dyplomów. Tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo i znowu wrócę do tego, że pomagają nam mocno w tej sferze rodzice. W tym roku rewelacyjnie naprawdę stworzyli klimat w strefie naszej tak zwanej zbiórkowej i właśnie była to taka nasza zbiórka na wyjazd do Wenecji, także to wyszło naprawdę rewelacyjnie. A jeśli chodzi o same zawody, organizacje, no tych rzeczy jest naprawdę dużo, więc wsparcie pracowników UCS-u, tam gdzie organizowaliśmy te zawodników, też jest nieocenione, więc tak naprawdę organizacja jest bardzo złożona, zależna od wielu ludzi. No i nie ukrywam, że kilka siebie głosów na głowie się pojawiło więcej.
3: Klub organizuje kompleksowe treningi dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Wystarczy tylko się zgłosić.
4: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
5: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
6: Amerykańskie rozczarowanie. 3 Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Klęczon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje. Inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą. Ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska klęczon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że klęczon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem klęczon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i 3 koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie 1 przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Stani Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez ZAIK, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od baratonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm Gib Mir Deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone Gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli Tego Chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 longplaya zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył Skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował Skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność Czerwonych Gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone Gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée Skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ansambl z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami, pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie czerwonych gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później czerwone gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój serca czy Na fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z Portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na Porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Palaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
5: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
4: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
7: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.

0: Godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszule i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun and Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Pobona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: będę się. Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami, słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łezarska, jeżeli szukacie pomysłu na to, jak spędzicie swoją niedzielę w Toruniu, no to przychodzę do Was z kilkoma propozycjami. Na przykład dziś możecie wybrać się do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Tam jesienne warsztaty kulinarne od 10.30. Z kolei bliżej możecie wybrać się do Fortu Jakuba na godzinę 12. Tam toruński Belweder otwiera swoje bramy. Podczas zwiedzania poznacie historię, architekturę i tajemnice portu.
9: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie, płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak, co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku, no a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa. SK2

0: Sana Hibi to Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

Ach, i ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

0: Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę.
1: SK 2.
0: A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i Wiem w SC 2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Stradivarius Manx po cały noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Marta Łazarska, dziś w Teatrze Muzycznym możecie oglądać najnowszy spektakl Tytuł Przedstawienia, czyli Title of a Show. Taka opcja dziś o godzinie 14 i o godzinie 18. Z kolei o 15 możecie wybrać się na spacer Nekropolia Toruńskiego Podgórza. To spacer z cyklu Dziedzictwo po sąsiedzku. Udział jest bezpłatny i bez zapisów. Szczegóły na stronie Tomito. No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: ta melodia. Той нотък тайнче съвя, ка мелодия.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: Rusty Love i King. Posłuchajmy w SC2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: BRO wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro. euro.com.pl.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
7: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc piesy tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: I to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus. A jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. W newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Marta Łazarska, Hunter przeciwko wojnie, przemocy i manipulacji. To jesienna trasa, z którą grupa Hunter zawita także do Torunia. I usłyszymy już dziś ich w toruńskim Lizard Kingu. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić. Inna propozycja muzyczna to Trevoci i White Nights. To o godzinie 16 na toruńskich Jordankach.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, za litr diesla 7,88 zł. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba. No to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Lanbery, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

W ST2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Drama.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach, Westdwa i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytamy w Świecie Internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
7: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2. Można pomyśleć, nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
13: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
12: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
14: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
15: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
12: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z Wami. SK2, a obok Sana Hidaria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2. To oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take. I sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny. Skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami. Może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziałam.

to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 zł na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wy chodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Marta Łazerska, dziś o godzinie 17 możecie zajrzeć do Teatru imienia Wila Machorzycy. Tam najnowsza produkcja w reżyserii Marcina Libery, Tytus Andronikus, a jest to oczywiście na podstawie dzieła Szekspira. To moja pierwsza propozycja. Druga to już mocniejsze granie o godzinie 18. Live Tribute Act to Rammstein by Feuerwasser. To już w Kombinacie Kultury. A o 19 kabaret Trzecia Strona Medalu i Kryzys Złotego Wieku w Odnowie.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
19: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
18: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: Machać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuj, czuwaj.

Fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory. To oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy. Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w SC2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cicho Sza w SC2.

0: Proszę pokazać bilecik. Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: jeszcze bliżej. Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
14: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
13: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
15: Mała łąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
13: Mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

jesień, najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka Wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noc tak w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.

0: jako...
1: Ewa Farnawest 2 i bez łez, no nie ma, jak łzy to tylko szczęścia i to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony. Dziwy!

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
13: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
12: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
12: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: emocjach.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Październik zawitał do Torunia i oznacza to tylko jedno. Miasto Kopernika przejmują studenci. W tym roku UMK ogłosiło rekordową rekrutację. Wynika to oczywiście z liczniejszego rocznika maturzystów. Uczelnia jednak nadal przyciąga studentów, szczególnie kierunków lekarskich, mówi rzecznik UMK Patryk Tomaszewski.
2: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów. To jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie. Więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie

0: że konkurencja, że wielu tych marzeń nie spełni. Rehabilitacja, psychologia, prawo to są stałe kierunki, które cieszą się popularnością. Przed nami zadanie, aby bardziej kreować kierunki na drugim stopniu magisterskie, żeby więcej osób po studiach licencjackich zostawało w Toruniu, w regionie. Uczelnia zachęca, żeby przychodziło studentów jak najwięcej. Mamy możliwości z boomu demograficznego, gdzie studentów było około 40 tysięcy. W tej chwili mamy 18 tysięcy, więc mamy jeszcze zasoby, żeby kształcić więcej osób. Oczywiście mniej studentów to są pewne plusy, ponieważ zajęcia kończą się wcześniej. My pamiętamy ze swoich roczników, że kończyliśmy 18, teraz zazwyczaj jest to godzina 15, więc jeszcze zostaje sporo dnia, żeby robić coś innego.
1: Z rekordowej rekrutacji cieszy się także rektor UMK Andrzej Tretyn, który wspomina także o tym, że uczelnia po raz kolejny startuje w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
2: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku, ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
1: Co więcej, na UMK czas również na remonty.
2: Ster na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w 2 szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 0,5 miliarda złotych w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu 1 roku, tak. Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji 2 ostatnich budynków, to jest rektoratu i biblioteki głównej. To są obiekty zabytkowe, w związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne. Wszystkie te inwestycje, modernizacje będą kosztowały uniwersytet blisko 700 milionów złotych, więcej niż 600, blisko 700 milionów, czyli sięgamy już miliarda.
1: Remonty remontami, rekrutacja rekrutacją, a jak czują się nowi studenci na UMK? Dlaczego wybrali akurat te uczelnie?
3: Co będziecie studiować?
4: Automatyka i robotyka.
5: Ja na psychologii, my obaj z Ciekocinka jesteśmy chłopaki.
6: Filologię angielską.
7: Ja gospodarkę przestrzenną.
8: Teologię.
9: A jakiś stres przed rozpoczęciem jest przed tym pierwszym rokiem?
10: Myślę, że na pewno, jednak pierwszy rok automatyki i robotyki to lecenie z materiałem typowo teoretycznym, jednak to będą same zajęcia z matematyki rozszerzonej, z fizyki ogólnej, przedmioty czysto techniczne, jakieś mechanika, mechatronika, elektryka, elektronika. Zaczynam się dopiero od 2 roku, więc 2 semestry trzeba przejść i tak naprawdę nie odpaść na nauce dosyć ciężkiej, obszernej teorii.
11: Ja muszę powiedzieć, że wczoraj w ogóle nie pamiętałem, nie byłem sobie tak w mózgu, sobie nie przedstawiłem, że zaczynam dzisiaj studia. A w ogóle dla mnie to w ogóle nic nie ma, ja się w ogóle nie stresuję.
12: To jest nowa sytuacja i trudno mi się zaadaptować czasami do nowych sytuacji i muszę zobaczyć, jak to wygląda.
13: No trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
14: Dobrze się nastawiam, myślę, że te studia będą całkiem fajnym czasem i tutaj nie będzie jakichś problemów.
15: Jestem podekscytowana, trochę się boję, ale myślę, że będzie wszystko okej i Toruń też jest bliskim miastem dla mnie i dlatego wybrałam tą uczelnię.
16: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
17: No, jest stresik, nowe miasto, nowi ludzie.
9: A skąd wybór UMK? Dlaczego ta uczelnia?
18: Po pierwsze, moja dziewczyna to studiuje. Po drugie, muszę przyznać, że jak porównałem sobie warunki na kilku uczelniach, no to tutaj po prostu wygrało.
9: A dlaczego Toruń?
10: Po pierwsze, dojazd jest całkiem zacny, bym powiedział. No, jednak z Ciechocinka jest się skazanym albo na Toruń, albo na Włocławek, jeżeli nie chce się jakoś bardzo podróżować daleko od domu.
19: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem. Tak.
14: także to był najlepszy wybór dla mnie.
3: Po prostu Toruń to jest piękne miasto, które jedno z, najlepszych, o ile nie najlepsze miasto. Co, chyba to jest, to był najlepszy wybór.
6: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy, ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
18: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
1: Na UMK podczas rozpoczęcia roku akademickiego była obecna nasza reporterka Maria Nowak. Toruńscy koszykarze w najbliższy weekend ruszają na parkiet i rozpoczną sezon 2026-2027. Poprzedni zakończyli na 12 miejscu w tabeli, a mistrzem Polski została Legia Warszawa. Jednak w wakacje zaszło parę zmian w składzie. Przede wszystkim wrócił Wiktor Gadefors, bardzo dobrze znany toruńskim kibicom. Nieco mniej szczęścia w przygotowaniach do sezonu miał Maksymilian Wilczek, który doznał kontuzji i na razie jest wykluczony z treningów i gry. Mimo wszystko kibice pozostają optymistami przed rozpoczynającym się sezonem. Rozmawiała z nim mi nasza reporterka Maria Nowak.
7: Pierwszy raz na koszkówce? Nie, no widzę, że szalik jest bluza.
8: Postali wywalcy już.
7: I jak przed tym sezonem nastroje?
8: No jak zawsze, optymistycznie, dużymi nadziejami. Bardzo liczymy na dobrą koszykówkę.
19: Oczekiwania? Oczekiwania są chyba zawsze takie same, no. Jak najlepszy wynik. A jak będzie, parkiet zweryfikuje. Wszystkie drużyny wydają się mocne. Jak to wypadnie na tle innych? Zobaczymy. My jako kibice zawsze mamy duże oczekiwania.
20: Oczekiwania? Oczekiwania są takie, żeby być w ósemce, żeby sobie pograć w play-offach. W play-offach bywa różnie. Czwórka to chyba jest finał naszych marzeń jak na ten sezon, nie? Czekamy na dalszy rozwój. Przyszłe sezony, mam nadzieję, będą trochę lepsze jeszcze.
21: Jak zawsze, bardzo dobre.
7: Play-offy?
21: No, oczywiście, nawet medal, a czemu nie?
7: Trzeba wysoko mierzyć. A skład jak pan ocenia? Jeden zawodnik wrócił, myślę, że wszyscy się cieszą z tego.
8: Tak, tak, powrót jest mocny. Tego chyba nam zabrakło w ubiegłym sezonie. No teraz jeszcze ta kontuzja troszeczkę nam pokrzyżowała plany, ale myślę, że pomimo tego tutaj mamy dobry skład, no, żebyśmy jednak powalczyli nawet z najlepszymi.
7: Te play-offy jednak by się przydały w tym sezonie.
8: Jestem przekonany, że będą.
22: Skład wydaje się być na papierze mocniejszy, ale jak to życie i liga nasza weryfikuje, że nie zawsze budżet czy skład na papierze gra, ale jesteśmy na dobrej nadze z klubem. Będziemy kibicować od początku do końca.
19: Bez względu na wynik, jakikolwiek będzie, my zawsze będziemy.
7: Ale jednak podejrzewam, że te play-offy gdzieś tam krążą z tyłu.
19: Właśnie, no, pewnie, że tak. Raz, że z punktu widzenia kibica zawsze sezon się wydłuża. Dwa, zawsze jest fajnie mieć play-offy, obojętnie. Także, no. A jeszcze w nich wygrywać później, no to fenomenalnie.
20: Jestem trochę marudny, bo mi zawsze w składzie brakuje typowej jedynki, której nie mamy niestety od wielu lat. No ale Suba ma jakiś pomysł na szybsze granie, także może coś z tego wyjdzie.
7: Czyli co, czekamy na play-offy?
20: No nie, no czekam ogólnie na cały sezon, bo chętnych do play-offów jest trochę więcej, ale wydaje mi się, że można o to powalczyć.
21: Bardzo ciekawe i dobre. Wystarczy, że jest boss. Także to już połowa sukcesu. Trener druga, także brąz minimum.
1: Ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu Twarde Pierniki rozegrały w Toruniu z Arką Gdynia. Spotkanie zakończyło się remisem 100-100. Teraz czas już na pierwszy mecz. Ten odbędzie się w najbliższą sobotę 3 października w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń z Kingiem Szczecin. Początek o godzinie 15. Wirtualny pomocnik domu, szafa, która wybiera nam strój na dany dzień, albo automatyczny wózek. Wszystko zaczęło się od kreatywnego pomysłu. Do jego pobudzania zapraszają organizatorzy konkursu Mój Innowacyjny Wynalazek. To projekt dla szkół podstawowych, który organizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. W jaki sposób toruńscy uczniowie mogą się zgłaszać i jakie zmiany towarzyszą tej edycji, mówi nam Agnieszka Dankowska.
23: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy po raz ósmy organizuje konkurs Mój Innowacyjny Wynalazek dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest, gdybyśmy mogły powiedzieć, na czym ten konkurs polega i do kogo jest skierowany.
24: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch kategoriach wiekowych, w klas 1-3 oraz 4-8. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i pomysłowości u dzieci oraz rozwijanie ich pasji i umiejętności technicznych.
23: No to w jaki sposób tę kreatywność będziemy pobudzać?
24: Czekamy na pracę dzieci, które będą przedstawiały wynalazki w formie 3D, czyli to będą przestrzeni inne prace. W tym roku ułatwiliśmy też możliwość zgłoszenia tych prac konkursowych poprzez nadsyłanie ich zdjęć na naszej stronie internetowej wynalazek.kpfp.org.pl.
0: To już jest ósma odsłona tego konkursu. Przez ostatnie kilka tych innowacyjnych wynalazków trochę udało się zebrać. Czy jest coś takiego, co szczególnie zapadło Ci w pamięć?
24: Tak, tych prac z roku na rok wpływa do nas coraz więcej. Są przeróżne. Takie prace, które szczególnie utkwiły nam w pamięci, to na przykład automatyczny podlewacz do kwiatów, ponieważ ten wynalazek działał. Kolejny taki wynalazek to na przykład ekozabawkomat. Była tutaj możliwość wrzucania plastiku i odbierania w zamian zabawki. Kolejna taka praca to na przykład opaska dla osób w spektrum autyzmu lub inteligentne kosze na śmieci.
0: No właśnie, bo bardzo często tych najmłodszych inspirują potrzeby ich najbliższego otoczenia, bo pamiętam sytuację, że na przykład dziecko z poprzednich edycji mówiło o tym, że mama często wyjeżdża i zapomina o podlewaniu kwiatów, albo że taka opaska, która odczytuje emocje, była skierowana dla brata czy siostry właśnie, które było w spektrum autyzmu.
24: Tak, były też kolejne prace, które widać było, że odpowiadają na potrzeby dzieci. Chłopiec, który miał młodsze rodzeństwo, przygotował wózek, który miał automatycznie wozić jego młodszą siostrę.
0: To powiedzmy trochę o tej technicznej formie, no bo w tym roku odchodzimy od rysunków, które były bardzo popularne, szczególnie wśród młodszych uczestników konkursu. No teraz musimy zabrać się za prototypowanie naszego wynalazku. No i w jaki sposób możemy to zrobić, tak żeby załapać się na konkurs?
24: Czekamy na prace fizyczne, modele 3D. Makiety wynalazków mogą być stworzone z kartonów, z plasteliny, z wszystkiego, co mamy dostępne tak naprawdę w domu.
0: Też widziałam, że jest opcja na pracę zespołową.
24: Tak, dopuszczamy w tym roku również prace zespołowe, maksymalnie 3-osobowe, ale również prace indywidualne.
0: Doceniamy też nauczycieli, którzy no, będą patronować ten przebieg cały kreatywno-inżynieryjny. W jaki sposób oni będą docenieni? Bo to już któryś raz, kiedy właśnie też na nich patrzycie takim przyjaznym okiem.
24: Tak, wiemy, że praca nauczyciela jest również wymagająca i chcemy docenić tych nauczycieli, którzy też się zaangażują w ten cały proces, będą wspierać uczniów i zachęcać do udziału w konkursie. I uczniowie, którzy wskażą dobrowolnie największą liczbę nauczycieli, to ten nauczyciel zostanie przez nas doceniony.
0: To jeszcze powiedzmy tak w telegraficznym skrócie, jak wygląda kwestia zgłoszeń, do kiedy, w jaki sposób, co takie zgłoszenie powinno zawierać.
24: Na pracę czekamy do 15 października. Wystarczy przesłać zdjęcie lub skan pracy, zaznaczyć wszystkie potrzebne zgody konkursowe na naszej stronie internetowej i przesłać ten formularz internetowy na stronie wynalazek.kpfp.org.pl.
0: Te najlepsze projekty będą docenione podczas finałowej gali 6 listopada. To też często okazja, żebyśmy my zobaczyli, jak nie tylko wyglądają te projekty, ale przede wszystkim jak działają, bo niektóre rzeczy naprawdę mogą zaskoczyć taką ciekawą formą i no, ciekawym pomysłem.
24: Tak, zwycięzców poprosimy o przywiezienie ze sobą swoich wynalazków, bo jeszcze dodam, że z tych prac zostanie później stworzony kalendarz na kolejny rok, więc to jest też dodatkowe takie wyróżnienie dla tych dzieci.
0: Gdybyśmy mieli zachęcić uczniów z Kujawsko-Pomorskiego do tego, żeby spróbowali swoich sił, pobudzili swoją kreatywność, poszukali czegoś, co ich zainspiruje do tego, żeby no, ułatwić sobie życie, a być może zostać no, wynalazcą zawodowym w przyszłości.
24: Zachęcam, jeżeli dzieci mają jakiś pomysł na wynalazek, który ułatwi życie, pomoże środowisku lub po prostu jest fajny, żeby przesłali do nas.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października, a szczegóły na wynalazek.kpfp.org.pl. Do 6 października pracodawcy mogą zgłaszać się na 4. Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się 20 października w Centrum Targowym Park przy Rzesie Bydgoskiej. Firmy i instytucje będą mogły zaprezentować oferty pracy i spotkać się z kandydatami. Zapisy i udział są bezpłatne, a po więcej szczegółów odsyłam Was już bezpośrednio na stronę miejską torun.pl. Magazyn lokalny. Renata Grudzińska.

0: Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. A po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę miejską. Znajdziecie ją pod adresem torun.pl. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Choć do Weekendu Cudów zostało jeszcze dużo czasu, to jednak przed przyszłym pomagierem Świętego Mikołaja sporo wyzwań. Zanim zostaniecie toruńskim wolontariuszem, czeka szkolenie, dlatego nie warto zwlekać z zapisami. A jak wygląda to w praktyce? O to pytała nasza reporterka Marta Łazarska, która gościła w naszym studio Ewelinę Jagiełkę, liderkę rejonu Toruń Staromiejskie, oraz Basię Rumińską, koordynatorkę regionalną w Toruniu.
1: Startujemy z rekrutacją do Szlachetnej Paczki. Poszukujemy teraz wolontariuszy, którzy pomogliby przy całym procesie, który prowadzi ostatecznie do Weekendu Cudów w połowie grudnia. Ja się zapytam, kogo tak naprawdę szukacie?
2: Osób otwartych, osób chcących się uczyć i chcących zrobić coś dobrego dla innych i też dla siebie.
1: Dużo takich osób udało się zrekrutować w Szlachetnej Paczce już w poprzednich edycjach?
3: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy. W ubiegłej edycji pomogliśmy około 200 rodzin w całym Toruniu.
1: Myślę, że większość naszych słuchaczy wie bardzo ogólnie, czym jest Szlachetna Paczka, ale ja chciałam zapytać, czym dla Was jest ta inicjatywa?
3: Dla mnie rola wolontariuszki Szlachetnej Paczki jest najpiękniejszą rolą, bo dzięki niej uczę się codziennie uważności, wdzięczności i pokory.
1: Dlaczego zdecydowałaś się, żeby przyjść, spróbować swoich sił właśnie w Szlachetnej Paczce? Co cię zmotywowało do tego, żeby zacząć swoją przygodę z czerwonymi koszulkami?
2: Zaczęło się zupełnym przypadkiem.

0: Zostałam przez ludzi. Zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
1: Czym zajmuje się wolontariusz Szlachetnej Paczki w Toruniu?
0: Głównym zadaniem wolontariusza jest nawiązywanie właśnie tego kontaktu z rodzinami potrzebującymi, no bo tak naprawdę to wolontariusz jest tą osobą, która te rodziny odwiedza, rozmawia z nimi, przede wszystkim nawiązuje tą całą relację. Później utrzymuje też kontakt i relacje z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla tych rodzin, więc rola wolontariusza jest bardzo, bardzo istotna.
1: No to ja chciałam zapytać, czy są takie cechy uniwersalne albo przydatne, którymi taki wolontariusz mógłby się odznaczać? Czy jakieś cechy charakteru sprawiają, że jest się idealną osobą do Szlachetnej Paczki, jak już mielibyśmy tak rekrutować?
2: Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wolontariat. Dla nas najważniejsze jest, że osoba, która dołącza do nas, chce pomóc innym, ma empatię w sobie, no i też ukończone 18 rok życia, bo tutaj też jest ważne, że do naszego wolontariatu może dołączyć osoba pełnoletnia, tak? A wszystkiego innego tak naprawdę my nauczymy, więc najważniejsze jest to, żeby chcieć pomagać właśnie innym, no i mieć oczywiście też troszkę wolnego czasu, tak?
1: Jak wygląda proces zgłaszania się do wolontariatu Szlachetnej Paczki w Toruniu? Jakie opcje mamy, czyli gdzie możemy się zgłosić, w jakie rejony, nie wiem jak to, okręgi możemy się zgłaszać i co się dzieje dalej?
2: Aby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy

0: uniwersytet i wszyscy.
1: Ta rejonizacja jest w jakiś sposób ważna, czy możemy, nie wiem, mieszkając w jednej części miasta, ruszyć, pomagać w innej, bo po prostu logistycznie nam jest łatwiej, krótko mówiąc.
2: Możemy wybrać dowolny rejon, gdzie chcemy działać. Tak naprawdę niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy, tylko gdzie po prostu chcemy odwiedzać potrzebujące rodziny. Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego. To od nas zależy, jaki rejon działania wybierzemy i gdzie chcemy pomagać potrzebującym rodzinom.
1: To powiedzmy jeszcze trochę o tych szkoleniach wdrażających. Czego jako wolontariusze tam będziemy się uczyć?
2: Warsztat wdrożeniowy jest kolejnym etapem przygotowania wolontariusza do odwiedzania potrzebujących rodzin. Dlatego je prowadzimy, żeby jak najlepiej przygotować naszych wolontariuszy do pracy wolontariuszy.
1: A jeszcze, jeżeli są wśród nas osoby, które zastanawiają się, czy będą miały odpowiednio dużo czasu, żeby takim wolontariuszem zostać, to możecie jakoś określić to, ile czasu powinniśmy poświęcić na wolontariat, tak żeby pomagać efektywnie i wiedzieć, że po prostu jesteśmy tam, żeby robić coś dobrego przez najbliższe kilka miesięcy.
3: Każdy wolontariusz tak naprawdę poświęca taką ilość czasu, jaką ma i jaką sam sobie wybierze. Jedyne, co jest narzucone, to właśnie przejście warsztatu wdrożeniowego tak naprawdę, a samo odwiedzanie rodzin, ilość tych spotkań, w sensie rodzin, które wolontariusz na siebie bierze i terminy tych spotkań też wszystkie zależą od wolontariusza, także jest to bardzo elastyczne czasowo. Jak ktoś chce się bardzo zaangażować i ma bardzo dużo wolnego czasu, to jak najbardziej, ale jak ktoś ma 2-3 godziny wolne w tygodniu i chce je poświęcić, to też jest jak najbardziej okej.
1: Weekend cudów to też taki magiczny czas, nie tylko dla rodzin, które są obdarowywane. Tutaj też piękna zawsze parada towarzyszy całemu weekendowi. Ja chciałam też zapytać Was jako wolontariuszki ze stażem, czym dla Was jest ten weekend cudów? Jak Wy myślicie o tym jednym takim weekendzie przedświątecznym właśnie w grudniu?
2: Dla mnie weekend cudów to jest

0: pracy jest wynagradzany. W ten sposób się kumuluje wszystko tak naprawdę w jeden weekend i tych emocji i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo.
1: Oczywiście, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem, to odsyłamy na stronę Szlachetnej Paczki. Tutaj myślę, że wszystko co do rejestracji zostało wyjaśnione, ale też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby takimi Mikołajami sami zostali, żeby sprawdzali rodziny, które wy też sprawdzacie, które są osobami w potrzebie, których historie są zawsze opisane i konkretne potrzeby, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzili, no i zostali takimi Mikołajami razem z wami, elfami, i sprawiły, że te święta dla niektórych będą naprawdę wyjątkowe.
2: Już dziś ogromnie zachęcamy do tego, żeby zostać darczyńcami dla jednej z naszych potrzebujących rodzin w Toruniu.
3: Baza rodzin będzie otwarta do 14 listopada, a wszystkie szczegóły dotyczące działania i wolontariatu znajdziecie na szlachetnapaczka.pl. W Toruniu mamy wiele parków kieszonkowych. Wśród nich znajdziemy holenderski, grecki czy francuski. Jednak jeden z nich się wyróżnia przede wszystkim swoją lokalnością. To Park Polski na chełmińskim Przedmieściu. Nawiązuje on do Chełmionki, jej historii i przede wszystkim lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. O tym, jak powstał park i czym jest dla mieszkańców chełmińskiego Przedmieścia.

projektu, zgodnie z którym te parki musiały nawiązywać do jakiegoś kraju. I rzeczywiście w tym miejscu, o którym my mówimy, przy szosie Chełmińskiej 75, miał powstać Park Japoński. My jako zarówno Stowarzyszenie, jak i Rada Okręgu Chełmińskie wyraziliśmy swój sprzeciw, uważając, że Chełmionka jest tak specyficzna, jest tak polska, że tu ma pojawić się roślinność rodzima. I przede wszystkim nie tylko ma się pojawić, ale my w Chełmionce robimy wszystko, żeby wykorzystać potencjał z tych rzeczy, które już są.

0: uważamy, że nie trzeba tworzyć tych parków zupełnie od początku i nasadzać ich roślinnościami, o które później trzeba dbać, bo jak nie, to zupełnie nie wygląda i nie prezentuje się, ale trzeba po prostu jako bazę wykorzystać to, co jest, uzupełnić, uporządkować, nawodnić, oświetlić i mamy wtedy efekt taki, jaki jest, więc u nas ciągle nazywa się to park w nawiązaniu do kraju, natomiast w naszym przypadku jest to Polska i park w tej chwili się nazywa Park Polski. My jako stowarzyszenie je określamy imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, natomiast jeszcze do końca nie zostało to usankcjonowane. Oczywiście są już jej wspomnienia i pamiątki i jej kroki, jej ślady w całym parku, natomiast chcemy iść o krok dalej. Chcemy jako stowarzyszenie, liczymy, że również z Radą Okręgu Chełmińskie wystąpić o usankcjonowanie przez Radę Miasta i oficjalne nazwanie parku Parkiem Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
1: Powiedzmy też trochę więcej o samej artystce. Już pani wcześniej też wspominała, jak rozmawialiśmy, że konsultowaliście się z rodziną, żeby rzeczywiście ten park nawiązywał nie tylko do jej twórczości, ale też do jej osoby po prostu.
0: Tak, ja uważam, nie tylko, że uważam. Jeżeli chodzi o Małgosię, to jest to osoba, którą, jak myślę o niej, zamykam oczy, to widzę takiego anioła unoszącego się nad ziemią. Ona była taka drobna, wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka i naprawdę całym sercem kochała starą Chełmionkę i robiła wszystko, żeby ją uwiecznić. Jest i poezja liczna. Są też liczne obrazy pokazujące Chełmionkę. Zarówno są tam zaprezentowane budynki, które niestety już nie istnieją. Pojawiają się budynki, które jeszcze są i oby były jak najdłużej. Od razu tu zaznaczę, że jeżeli chcemy obejrzeć oryginały tych obrazów, to one znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, które za każdym razem, ilekroć organizujemy inicjatywę nawiązującą do Małgosi, to Muzeum Etnograficzne za każdym razem z nami współpracuje, zezwalając nam na wykorzystanie tych wizerunków, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. O Małgosi. Nie mogę nie wspomnieć, że Małgosia była również jedną z matek założycielek Stowarzyszenia Chełmińskie w Przedmieście Tu Mieszkam, więc mogę stwierdzić, że gdyby nie ona, być może byśmy tu nie rozmawiały. Co roku organizujemy we wrześniu Święto Chełmińskiego Przedmieścia i co roku staramy się, żeby w taki czy w inny sposób zawsze było powiązane z Małgosią, z jej twórczością. Co roku przygotowujemy pamiątkowe magnesy, które rozdajemy wśród mieszkańców i z 8, które już były, z tego co pamiętam, przynajmniej 6 były związane z twórczością Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, gdyż uważamy, że historia lokalna również powinna być znana mieszkańcom. To, co robimy zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Radzie Okręgu, to jest po prostu sprawianie, że osoby, które tutaj były, działały, nie zostaną zapomniane, bo na tym naprawdę bardzo nam zależy, gdyż to jest coś, co buduje tożsamość lokalną, która jest bardzo ważna.
1: Mogą skorzystać z tego miejsca i mieszkańcy, ale też mogą zobaczyć je turyści, no bo tak naprawdę do Szosy Chełmińskiej 75 ze Starówki nie jest tak daleko.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Spacerkiem to jest 10 minut, maksymalnie idąc po prostu prosto od Starówki i Szosą Chełmińską. Natomiast jest też połączenie zarówno tramwajowe, tramwaj trójka i szóstka, jak też połączenie autobusowe, na pewno autobus 27, chyba jeszcze 32. Natomiast ja zachęcam do spacerku, bo przy okazji są Państwo w stanie zobaczyć jeszcze kilka tych budynków z muru pruskiego, które się ostały, więc na pewno będzie to spacer przyjemny, a nagroda jest wyjątkowa, bo są to chwile w tym fajnym, cudownym, historycznym, kulturalnym parku. Wkrótce liczę imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
1: Właśnie, bo po drugiej stronie, teraz jak tam sięgam pamięcią Szosy Chełmińskiej, możemy na przykład zobaczyć od razu murale, które powstały na budynkach, więc to może też być taki początek drogi po chełmińskim przedmieściu.
0: Oj, zdecydowanie, tak jak tu pani wspomina, zapomniałam adresu tego budynku, jest to też coś, w co byliśmy zaangażowani, jeżeli chodzi o uroczyste otwarcie. Jest to mural, który powstał bazując na twórczości Mieczysława Wilczewskiego i jego obrazie. Jest to tak zwana alegoria Chełmionki i ten mural tak naprawdę w takiej w pigułce nam pokazuje historię Chełmionki, więc zdecydowanie, jak Państwo pojawią się w parku, to proponuję przejść później przez pasy na drugą stronę, kilka kroków i zobaczycie to wyjątkowe dzieło artystyczne, które również nam pokazuje, jak wyglądała Chełmionka, jak była cudowna. Ja myślę, że warto się zapoznawać z historią lokalną, gdyż jest to coś takiego wyjątkowego, czego nie zobaczymy gdzieś indziej, tak? Każdy z okręgów i dzielnic ma swoje historie. My jako Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam robimy robimy wszystko, żeby tą bogatą historię na Chełmiące po prostu odtworzyć. Idzie to powoli, idzie to krok po kroku, ale jest już mural, jest już park. Co roku jest Święto Chełmionki, na którym przedstawiamy plansze historyczne pokazujące dzieje Chełmionki tak naprawdę od XIII wieku, więc historia ma przeszłość ogromną i co planujemy? Na pewno nie poprzestaniemy na parku, zrobimy wszystko, żeby tych atrakcji na Chełmiące, które właśnie nie tylko mieszkańcy, ale i turyści są w stanie zobaczyć i poeksplorować.
2: Park Polski na Chełmińskim Przedmieściu znajdziecie przy szosie Chełmińskiej 75, kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Bema.
3: Magazyn muzyczny.
4: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
5: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
4: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać, albo w którym mieszkasz cały czas?
5: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuje jako ten praszkowiak.
4: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
5: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
4: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
5: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
4: fizyka.
5: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
4: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały? Bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
5: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. No tak. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
4: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem pani od polskiego.
5: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko pani od polskiego, ja po prostu.
4: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
5: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego, miałem największe hody po prostu w szkole.
4: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
5: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
4: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
5: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęska, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
6: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie.

0: ojca w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
1: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
2: Popróbowałem.
1: The Voice Kids, pierwsza edycja. Pierwsza edycja. Zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, no bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
2: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
1: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
2: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna, absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids się zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że, nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: piękna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
1: więc
0: no.
1: Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam, wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. To nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trafiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się sok, a dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
2: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie, gdzieś tam te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było, było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mhm. Jestem ogromny hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale na
0: tego po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, plus też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna, jest zatankowany, mnie, jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę i

0: Czy wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer, Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał stylowym i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: tak, że ja.
1: Czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
2: Piękne przejście.
1: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
2: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
1: Czyli pomiędzy.
2: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
1: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
2: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
1: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
2: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
1: To jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.

0: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie. Nie chcę zapomnieć.
1: A, to też jest ładny numer, to fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer, uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
0: Z Opolszczyzny.
1: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. Mhm. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
0: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
1: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
0: finansowa.
1: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, jeżeli ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny po prostu, do którego wrócę w którymś momencie.

0: jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrym muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Można. Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka.

0: Czy miewasz sny?
1: Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lullabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jak ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, a bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu,
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czy ja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych?
1: No tak słyszałem, gdzieś tam się zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi: co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: ktoś, my się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną, aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: To może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la...

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy
1: nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą, dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna. A my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A, rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny... A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędyk, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku.
1: Roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędyk miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że
0: to...
1: kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: Powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dogrania.
0: Na gitarze.
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te
0: na pianinie
1: są także. W tych
0: ręce
1: i
0: sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę, potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później, więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce, że są taką dokładką, która robi to takie ry, nie wiem jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu, coś takiego zawsze mnie przekonywało, no bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy, lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób, na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swojemu. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka powinie słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: Wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce, tak, bo wtedy dokładnie. Jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, ona ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień zrobić, dokończyć 3 utwory, no skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię, lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu.
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy. Tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie. Wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków.

0: I postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby...
1: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki żeby wlać miłość.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
1: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy, nie?
0: No zgadza się.
1: I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadzasz.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagaż doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie czytasz?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem, i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie
0: zazdrości,
1: albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w necie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę, ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe i to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło, pięknie dziękuję.
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu mimo powojennej rzeczywistości unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje. Inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą. Ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie long playa pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem Clenchon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i trzech koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na Fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na Twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na Fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez ZAIX, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę. Dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad sprawą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że czerwone gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność czerwonych gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli tego chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 long playa zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ansambl z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami, pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka. Szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona

słowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu.

0: czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Palaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki.